0: This is EU Radio.
1: Doba jest taki właśnie, kurczę, no... Luźny! Jo, okej. Tak, szczególnie pierwszy wers.